0: Radio Lotel. Dobrodošli.
1: Radio Lotel. Lotel. Pojačaj hitove na 107,4. Radio Lotel. Loznica.